0: bitya
1: byafaayo kye biyinza okukolebwa
0: basambi ki abagulimu baani abagenda okwaka
1: babasuubira yabanaavu mbeera
0: nga byonna bitusibwako betika weewandiise kati ku betika.ug amaka gaba